0: potong salah siapa imu giam ni ke ikhwa. Ala bi na dani na kumba koko kwe.
1: Ba fazu kiki.
2: Azazu
1: na da kiki.
3: Une maman était égorgée, brûlée ici. Heureusement.
4: Premier chose que nous avons à la dame Mbina, Zembe, à quelqu'un de nous. Premier chose que nous avons à la dame Mbina, Zembe, à quelqu'un de nous. Nous avons à la dame Mbina, nous avons à la dame Mbina, nous avons à la dame Mbina, nous avons à la dame Mbina. Meni ida gana limbi ke mbilango vivant il faut mbi kanga let mbi tona kwa fadzu ala gawar mbi vivant zo ala kufa god mbi gi direka sara e fon mbi bando zo gi guru ti wala ak muy na ti dan sara e fon bando na fenetre nso di zak ala biya dani to
5: Mwenye ti kwa di lo gai sina ala falo direktuma la ga dilo na ati du tungu su gizu.
0: Me lazo lo I dape asa si sirile a mwankimbi. Mwa a yesu karmona ya chu kodro asara njunya pe.
6: Janu mbinga esu kisi kwa nga ati.
7: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju I na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
8: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
7: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
8: W niedzielę palmową. 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
7: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
8: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
9: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Balaka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised. And people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

0: These young people were able to feel part of the community, get to know each other, and focus their minds on something. This can give meaning to their lives, because the Troubles had a very negative impact on many young people.
1: The role of the church is not only to love and to help the victims of violence without favor to either Celica or Antibalica, but also to proclaim forgiveness and reconciliation, seeking to bring healing and peace. It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
2: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci, policja chrześcijańska, która prześladuje, która mówi o jakich wartościach? Przemocy, nienawiści?